0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hladina v Setinské Bečvě stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Některé benzínky na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji nemají platné smlouvy. Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta k vedoucím stálých misí. Zítra bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Setinská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Stále zůstává v platnosti taky varování meteorologů před silnými bouřkami, a to až do půlnoci pro celou Moravu a Slezsko. Celkem 4 dálniční benzínky na Ostravsku teď fungují bez platných smluv. S provozovateli čerpacích stanic je neprodloužilo ředitelství silnic a dálnic. Pumpy ale zatím zůstávají otevřené. Řidiči se bojí problémů.
2: Bylo by to určitě komplikace, protože by se muselo promýšlet tankování někde dřív a nebo potom až dál.
3: Říká řidič Lukáš, smlouvy skončily pumpám dnes. Ředitelství silnic a dálnic se s provozovateli podle mluvčího Jana Rýdla neshodlo na nových podmínkách.
4: V této fázi nepovažujeme za vhodné komentovat další právní kroky ředitelství silnic a dálnic ani průběh jednotlivých jednání s konkrétními subjekty.
3: Provozovatelé chtějí dál jednat. Pokud by tyto benzínky na D1 museli zavřít, řidiči by neměli v obou směrech mezi Přerovem a Antošovicemi, kde tankovat. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací by mohl nově pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Návrh změny zákona schválila sněmovna. O pověření a odvolání stálých zástupců u organizací, jako je Evropská unie, NATO a OSN, teď rozhoduje prezident republiky. Ministr zahraničí jim vydává pověřovací dopis. Podle Hradu se koaliční většina snaží změnou zákona o zahraniční službě opět omezit ústavní pravomoci prezidenta. Petr Pavel kvůli tomu zvažuje další kroky. Palačovská spojka, silniční napojení Valašska na dálnice D48 a D1 se otevře v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla podle něj výrazně urychlit cestování po regionu.
5: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou. To přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
0: Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Rezort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Do dluhopisů mohli investovat nejméně 1000 a nejvíce 3 miliony korun. Teď musí peníze uhradit nejpozději do 7. července.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku v Moravskoslezském kraji, na východě ještě zvětšená oblačnost s možností doznívajícího slabého deště. Jinak čekáme převážně polojasno a večer se má dále vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Novinářská je po vydatném dešti zaplavený podjezd pod ulicí Mariánsko-Horskou. Nedá se tudy projet, tak s tím počítejte. A pokud víte o dalších komplikacích v dopravě, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
7: Dobrý večer. Srodem 1. lipca 2026 roku. Imieniny Haliny i Mariana. Před mikrofonem víta państwa Sabina Wojnar i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Českého radia w Ostrawie. Miasto Jabłonko składa pozew przeciwko firmie, która remontowała stołówkę szkolną przy ulicy Leśnej, zaopatrującą w obiady między innymi polską szkołę. Samorząd domaga się od wykonawcy blisko 3,5 miliona koron kary za opóźnienia oraz odszkodowania za koszty dowożenia posiłków przez zewnętrzną firmę. Według ustaleń burmistrza Jiřího Hamroziho inwestycjami, a zakończycie w maju ubiegłego roku, a finał nastąpił dopiero w sierpniu. Przedstawiciel firmy budowlanej Jarosław Zowada odpiera zarzuty i wini wadliwy projekt, twierdząc, że trzymanie się pierwotnej umowy wydłużyłoby pracę o kolejne 3 lata. We Frytku-Mistku rozpoczęła się naprawa ostatniej części kładki dla pieszych przy ulicy Rewolucji. W związku z pracami obiekt będzie całkowicie zamknięty do końca września, a kierowcy muszą liczyć ze zwężeniem drogi. Jak potwierdziła z magistratu Bronisława Rudzińska-Tupikowa, w finałowej fazie robotnicy odnowią wieżę wejściową na kładkę, znajdującą się przed centrum handlowym. Cała inwestycja ma zakończyć się jeszcze tego lata. Zakończył się remont dachu i fasady kościoła świętego Piotra z Alcantary w Karwinie, znanego powszechnie jako Krzywy Kościół. Prace kosztowały 7 milionów koron, z czego większość pokryła dotacja unijna, a resztę parafia spływał za zwiedzanie z przewodnikiem. Jak poinformował rzecznik diecezji ostrowsko-opawskiej Andrzej Elbel, z zabytku usunięto stary eternit, zastępując go tradycyjną czerwoną dachówką i odnowiono elewację. Świątynia, która stała się symbolem zniszczonej przez szkody górnicze dawnej Karwiny, przez cały czas remontu była i pozostaje otwarta. Przechodzimy do serwisu Zaludzia. Zarząd Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej myśli nad wznowieniem edukacyjnej akcji dla zaoldziańskich pedagogów, mówi prezes stowarzyszenia Monika Plaszkowa.
8: Mamy w planie powrócenie do wędrowań nauczycielskich, czyli pewnie będziemy przekraczać granice Republiki Czeskiej, bo taka była idea tych dawnych wędrowań, które jeszcze stara kadra nauczycielska pamięta. One się cieszyły niesamowitą popularnością. Wędrowania przekraczały granice, ponieważ one właściwie odbywały się niemalże po całej Europie. Kresy wschodnie, Polska w różnych zakątkach, ale też wiem, że przekraczało się i granice zachodnie. Także mam nadzieję, że te nowe wędrowania będą kontynuacją tych poprzednich.
7: 15. edycja Dolańskiego Grumu była nie tylko muzycznym świętem, ale także początkiem nowego rozdziału w historii festiwalu. Organizację przejęło młodsze pokolenie działaczy, a dotychczasowi organizatorzy z satysfakcją obserwują tę zmianę. Jakie uczucia towarzyszą przekazywaniu pałeczki następcom? O tym opowie jeden z wieloletnich organizatorów festiwalu, Leszek Koch.
9: Wiesz co, bardzo trudne pytanie przed piątkowym festiwalem, ale teraz mogę z pewnością powiedzieć, że warto było nam ze sceny zejść już. Mamy wyśmienitych następców. Tyle chciałem powiedzieć.
7: W Błędowicach w kawiarence pod wieżą przy kościele ewangelickim można było spotkać się z Maciejem Jawórkiem i poznać historię jego niezwykłej wyprawy rowerowej z Błędowic aż do Maroka. W programie znalazła się projekcja filmu z podróży oraz pogawędka z uczestnikami spotkania. O idei takiego wydarzenia opowiedziała nam organizatorka kawiarenki Halina Hekera.
10: Podczas ostatniego spotkania uczestnicy obejrzeli film autorstwa Marcina Jawórka, który jest młodym podróżnikiem z Błędowic i swoje wyprawy odbywa na rowerze, dojeżdżając do odległych zakątków Europy. Jego ostatnia ekspedycja liczyła aż 3300 kilometrów i trwała miesiąc. W filmie ukazywał nie tylko piękno odwiedzanych miejsc, ale również codzienne wyzwania, z jakimi mierzy się rowerzysta podczas długodystansowych podróży. Każdego dnia musiał pokonywać ponad 100 kilometrów. Noce spędzał w namiocie, który rozbijał czasami w urokliwych zakątkach natury, ale czasami tam, gdzie się po prostu dało.
7: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś, 1 lipca, wydarzenia, które na zawsze zmieniły układ sił w Europie oraz zdefiniowały granice ludzkiej wytrzymałości. Mija właśnie rocznica zawarcia Unii Lubelskiej z 1569 roku. Ten przełomowy traktat połączył Polskę i Litwę, tworząc potężną Rzeczpospolitą obojga narodów. Kilka stuleci później, dokładnie tego samego dnia w 1903 roku, narodziła się legenda światowego sportu. To wtedy wystartował pierwszy wyścig Tour de France, otwierając erę nowoczesnego kolarstwa. W części publicystycznej przejrzymy się pracą młodych malarzy i sprawdzimy, jak twórczość Pawła Włacha inspiruje kolejne pokolenia. Potem wrócimy do świętojańskich tradycji w Cieszyńskim Domu Narodowym, gdzie o magii powitania lata opowiadał profesor Daniel Kadubiec. Najpierw piosenka.

0: Tvorčost Pavla Vácha nadal inspiruje kolejné pokolenia mladých artistů. Překonali jsem o tom účastníci 3. mezinárodového konkursu malářského imienia Zalzeňského maláře, kterých nagrodzono v Centrum folkloru Slovenska Ciašinského v Ciašinském domu národovém. A začínáme od rozmowy s organizatorkou Agnieszką Pawlitko z Domu Narodowego.
1: Również chciałam bardzo podziękować komisji, która się zebrała i wybierała pracę.
2: Co na początek, skąd wziął się pomysł na organizację konkursu malarskiego imienia Pawła Wałacha?
3: Konkurs i pomysł w ogóle zrodził się po śmierci Pawła Wałacha. Ja współpracowałam z nim, malowałam i tworzyłam ponad 10 lat i jak zmarł, uznałam, że to będzie najlepsza forma właśnie upamiętnienia jego osoby i przybliżenia tym najmłodszym właśnie jego stylu, techniki, ulubionych motywów i to wszystko właśnie mamy zawarte w konkursie.
2: O to zaraz dopytam, dlaczego właśnie Paweł Wałach został patronem tego przedsięwzięcia?
4: Był związany z ziemią cieszyńską, malował i za Olzie po jednej i po drugiej stronie. Barbara Nawra, dzień dobry, dyrektor Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych. Poza tym, myślę, dlatego, że Agnieszka była jego, nie wiem, studentką, uczennicą, z nim pracowała, z nim wjeżdżała na plenery, od niego uczyła się sztuki i pewno to był też impuls, który spowodował to, że poszła na studia artystyczne, pomimo tego, że z wykształcenia była ekonomistką, poszła na studia artystyczne, skończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, malarstwo, no i jest nauczycielem malarstwa w naszym Liceum Sztuk Plastycznych.
1: Ten konkurs nie odbyłby się w takiej formie, gdyby nie pani dyrektor Barbara Nawrat i Uniwersyteckie Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych.
2: Jaki był cel tegorocznej edycji konkursu?
3: Chodziło o upamiętnienie Pawła. No i tak jak w ubiegłych latach mieliśmy takie dwa motywy przewodnie, czyli to, co kochał Paweł malować, czyli pejzaż, tradycje, zwyczaje, domki, chaty, wszystko to, co jest na Śląsku Cieszyńskim i to, co tak bardzo kochał. Drugi motyw, który był zawarty w konkursie, to były jego portrety. I też właśnie cieszymy się bardzo, bo w tym roku ich było więcej tych portretów i były bardzo ciekawe, więc je wszystkie można na wystawie zobaczyć.
2: No właśnie, jakie było zainteresowanie konkursem, chociażby w porównaniu do poprzednich edycji?
4: No w tym roku 104 prace wpłynęły ponad 100 prac wpłynęło na konkurs w 4 kategoriach wiekowych, bo to mamy podzielone wiekowo. Mamy przedszkolaków, potem młodszych ze szkoły podstawowej uczniów.
3: 12 i 13, 16 lat.
2: Zaraz tu dopytam, z jakich miejsc napłynęły te prace?
3: No z całego Śląska Cieszyńskiego chociaż, no i po jednej, po drugiej stronie, więc to były naprawdę różnorodne placówki i z Cieszyna i poza. Z Gnojnika bardzo było dużo prac i bardzo dużo nagród jest, cieszymy się. Z Trzyńca były prace, z czeskiego Cieszyna, u nas z Cieszyna, z Brennej,
1: więc...
3: Tak, więc tutaj z placówek, które są właśnie niedaleko nas.
2: Może teraz nieco o samych pracach. Jakie motywy, powiedzmy, najczęściej pojawiały się w nich?
3: W tym roku było bardzo dużo par i osób w strojach ludowych, to jest fajne. Widzę, że tam jedna chyba pani nauczycielka zainspirowała się legendami, bo były prace związane tutaj z legendami Śląska Cieszyńskiego, co było fajne. Ale też było dość sporo pejzaży naszych tutaj Beskidów, więc to tak bardzo fajnie się, myślę, uzupełniło.
4: No pojawiły się też portrety. W poprzednich latach mieliśmy pojedyncze portrety, gdzieś tam dwa jak się trafiały, to było mało. W tym roku jednak wiele więcej uczniów podjęło się tego tematu i przygotowało portret pana Wałacha. No i niektóre bardzo takie, że tak powiem, prawdziwe.
1: Bardzo się cieszymy. W komisji była także pani Aleksandra Mazur-Wilk, która uczy tutaj i prowadzi naszą pracownię rysunku i malarstwa.
2: Tu zaraz dopytam, czy można widzieć, że część właśnie inspirowała się chociażby twórczością Pawła Wałacha, albo zaczerpnęli może z legend, z baśni, z folkloru nawet.
3: To jest cel konkursu, że prace mają nawiązywać do tego, co malował Paweł. Czyli każdy, kto interesował się tu Śląskiem Cieszyńskim, twórczością Pawła, to stworzył właśnie te prace na ten temat.
4: No ja myślę też, że dużą inspiracją dla tych młodych artystów, malarzy, dla tych uczniów, dla tych dzieci są opiekunowie tych grup, którzy prowadzą te zajęcia artystyczne, czy w szkole, czy poza szkołą, bo oni też im pokazują, prawda, ten Śląsk, tą ziemię, ten folklor, tę kolorystykę i to, co zostało jeszcze w tej kulturze.
2: Co najbardziej was w tym roku zaskoczyło, może nie tylko pod względem samych tych prac, wyników tego tworzenia?
3: Mnie zaskoczyło akurat same wyniki i że przyszła większość osób, bo prawie wszystkie nagrody zostały odebrane, więc cieszymy się, że jednak oprócz tego, że przysyłają państwo prace na konkurs, to jednak później starają się je odebrać i no było chyba 95%, no ponad 90% odebranych nagród, więc jest to fajne, że jednak stawiają się na tym podsumowaniu, chcą zobaczyć, jak inni tworzą, więc to jest takie fajne.
4: Mogą się porównać, zobaczyć pracę innych, no i przyjeżdżają z rodzicami, ze swoimi opiekunami. To też jest fajne, że ten opiekun jest z nimi i widzi, prawda? Jak to dziecko, jak ta jego praca wygląda na tle innych. To też jest takie inspirujące na przyszłość.
5: A więc jestem Zdenka Wałach i jestem synową malarza Pawła Wałacha. No, cieszę się bardzo, że się podjęła tej organizacji pani Agnieszka Pawlitko, która właśnie napisała pracę dyplomową o moim teściowi i właściwie to był jej pomysł, żeby zorganizować ten konkurs imienia Pawła Wałacha. Więcej się Agnieszka spotykała z moją teściową, a więc to tak jakoś wyszło, że ma taki pomysł, czy dołączymy do tego. No i w dodatku zaproponowała, żeby to był międzynarodowy konkurs, że będą malowały dzieci jak w Czechach, tak w Polsce. To jest też fajne. Dzieci mogą pooglądać swoje prace, jak malują rówieśnicy tutaj w Polsce. Bardzo dużo szkół bierze udział w tym konkursie, a więc jeżeli napłynie ponad 150 prac, no to się cieszę, że dzieci malują.
2: Trochę krytycznie też muszę zapytać, na ile uczestnicy, młodzież kojarzą postać Pawła Wałacha, bo na przykład po naszej czeskiej stronie mamy także, jest memoriał kogoś, ale w tym momencie już zdecydowana większość uczestników nawet nie wie, o kogo chodziło.
3: No więc właśnie celem moim, tworząc ten konkurs, było, aby pamiętać o Pawle. Przez te pierwsze edycje ja robiłam jeszcze tutaj takie warsztaty, właśnie szczególnie dla tych naszych tu cieszyńskich dzieci po polskiej stronie, bo jednak ta postać, coś słyszeli, rodzice coś słyszeli, ale może niekoniecznie znali Pawła. Natomiast po drugiej stronie przecież cała rodzina żyje, Pawła, żona, syn, córka, więc działają tam i po prostu bardzo wszyscy tam cenili twórczość Pawła Wałacha. Często mają w swoich kolekcjach, więc myślę, że łatwiej jest tym dzieciom Zaolzia, bo znają po prostu tą postać.
4: No, ja bym jeszcze powiedziała tak, że przez wszystkie lata żona pana Pawła Wałacha, pani Zofia, i synowa razem z nami organizują i pracują w tym konkursie i są w komisji oceniającej i są przy wręczaniu nagród. To mi zawsze pani Zofia funduje nagrody specjalne dla najlepszych prac, także to też jest taka upamiętnienie tego pana Pawła po dwóch stronach i przez właśnie różne środowiska, nie tylko przez Dom Narodowy, Cieszyński Ośrodek Kultury, czy przez naszą szkołę, Liceum Plastyczne, ale również przez rodziny, która się angażuje właśnie w organizację tego konkursu.
2: I w tym momencie zaraz dopytam, jaką rolę może odgrywać albo nawet już odgrywa taki konkurs, powiedzmy, w popularyzacji kultury regionu?
3: No, mam nadzieję, że coraz większą i chciałabym, żeby wpisał się na stałe tutaj w kalendarz wydarzeń. Myślę, że tak już powoli się staje, że po prostu coraz, że to już będzie taka coroczna,
4: cykliczna.
3: Tak, cykliczna impreza, coroczna, że wszyscy będą się szykować, tak jak na przykład do konkursu Gwar po Cieszyńsku po obu stronach Olzy, że wszyscy już czekają, więc będziemy dalej promować i dalej działać. No właśnie, jeżeli chodzi o te kategorie, to mi by się marzyło, żeby pozyskać fundusze i żeby poszerzyć ten konkurs o dorosłych. Na razie dzięki tutaj uprzejmości szkoły i właśnie zaangażowaniu możemy zrobić dla dzieci i młodzieży, ale żeby już zaprosić dorosłych do konkursu, to jednak trzeba mieć dużo większy budżet. Ja będę kolejny rok próbować zdobyć takie fundusze i jak się uda, to kolejny już będzie właśnie poszerzony o tą kategorię dorosłych.
0: Wysłuchaliście wywiadu redaktora Filipa Tomanka. miniony czwartek Cieszyński Ośrodek Kultury gościł kolejną Akademię Obrzędowości Dorocznej, tym razem poświęconą tradycjom Nocy Świętojańskiej i powitania lata. O głębokim sensie oraz magii tych regionalnych zwyczajów pasjonująco opowiadał profesor Daniel Kadubiec. Klimatycznym dopełnieniem tego wyjątkowego wieczoru był występ kapeli Nowina.

0: czego dokładnie dotyczy dzisiejsze spotkanie?
1: Będzie dotyczyło takiej po prostu obrzędowości dorocznej, która jest związana ze świętym Janem, z latem, z kwiatem paproci, z miłością, z plonami, z czarami, no ze wszystkim, co w świecie istnieje. To się będzie dzisiaj tam działo.
0: Rozmawiamy o tradycjach Śląska Cieszyńskiego. Czy różnią się one jakoś od zwyczajów, które znamy z innych regionów Polski lub Czech?
1: Jasne. Jest takie powiedzenie, co wieś, to inna pieśń. Także nie tylko pieśń, ale obrzędy, zwyczaje się różnią. Mamy inaczej. W ogóle gorole w Isternej Koniakowie też mają inaczej. W Zebrzydowicach też mają inaczej. I to jest to bogactwo tej naszej kultury cieszyńskiej, że na tak małym skrawku ziemi mamy tyle wspaniałych rzeczy.
0: Jak najprościej wytłumaczyć, czym jest tradycja świętego Jona?
1: Święty Jon to jest przesilenie letnie. To znaczy najdłuższy dzień, najkrótsza noc. Słońce przechodzi przez wrotnik raka, ponieważ jest najdłuższy dzień, najkrótsza noc. Słońce w ogóle jest w zenicie, wszystko pachnie, rośnie. To jest czas miłości. I dlatego dziewczyny szukają kwiatu paproci, puszczają wianki na wodę, żeby się dowiedziały, czy się wydają, czy się nie wydają, za kogo i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko, co dotyczy człowieka, ziemi, uczuć, plonów, to wszystko mieści się w tym czasie.
0: Czy obecnie można jeszcze gdzieś zobaczyć wydarzenia, które są kontynuacją tej tradycji?
1: Dzisiaj jest kontynuacja, także my się cieszymy bardzo, że Dom Narodowy podejmuje takie inicjatywy. Jakkolwiek sądzę, że powinny to robić w ogóle inne organizacje wiejskie, młodzieżowe. Nie tylko pchać walentynki, które są bez sensu, ale robić świętego Jona. To jest czas miłości, kiedy wszystko kwitnie, rośnie i tak dalej, a nie w połowie lutego śnieg, mróz, I love you.
0: Są już w planach kolejne edycje tego spotkania?
1: Dzisiaj kończę, bo jest taki cykl. Akademia Obrzędowości Dorocznej, myśmy zaczynali od Adwentu, Świąt Bożego Narodzenia, Mięsopus, no potem ostatki, potem były jeszcze Janien, co jeszcze było, Wielkanoc i Zielone Świątki, dzisiaj finał. Także już dość tego było.
0: O czym przede wszystkim powinni pamiętać organizatorzy Jona czy wianków, żeby te wydarzenia zachowały te tradycje?
1: Trochę trzeba znać literatury, która dotyczy tych spraw, żeby nie przyciągać tutaj obcych elementów, które tu nigdy nie były. Czyli, ale tej literatury jest mnóstwo. Także sprawa pierwsza, być jak najbliżej tradycji, to raz, a dwa, o ile możliwości, to przyciągać jak najwięcej młodzieży, ponieważ to jest gwarancją ciągłości.
0: To był materiał z Akademii Obrzędowości Dorocznej. Sztuka, ekologia i to, co kryje się bezpośrednio pod naszymi stopami. Do września w Ostrawskiej Galerii Plato można oglądać nietypową wystawę Gleba i Przyjaciele. O tym, dlaczego ta ekspozycja budzi tak duże emocje i dlaczego warto zobaczyć ją na własne oczy, usłyszymy już jutro w materiale redaktor Martyny Radłowskiej-Obruśnik. Zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa środę 1 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Sabina Wojnar i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.